Sei mutig und stark, entscheide selbst, was besteht. La vida es la tuya, no importa lo que dicen. Porque la gente odia el camino que elige. Zerstech, zeraz robić, masz inne możli woci. Zależy od ciebie, to nieważne co on myśli. To ci bo weski, Eduard, tu tine, czelaj dentro di te. Il foco po uscire, jako posał ti fatto, a ti habara un lief. Ti te li snapkani, smeti moni, zobin.